te ankate si inketele. Inketele tate ata tia mango tao kana uchani ki jomino hali ya khiri inge. Tam temono in kleska nyehe tamango tao 44. Minute kwaji se ku tao nge krakwana 16 gum 16 minute kwaji berne hoya ngeku. Tiniri ki te kana kote ukam ka program skwa kaija. Tuwa nko darana klaisa. Te guana mga tuwa nta darate te u kyanem boriji kwa. Akwana ki hintu te kha, gwana mkha dangwe atakwano te kun, chane kwe kuna suare maa tenukona, te suare maa.